0: Thank you so very much. Hello, Meru.
1: Hello, Mutui.
0: Oi, oi.
1: Oi, Sawa.
0: Deo mwega no yung kwaria noe ae na nkenao.
1: Ore hari na terina guma losioti.
0: A terina nata losioti kore.
1: Losioti zongi.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Inya tu na Nairobi to teonto. Ngaya to endere te mono ndeori atere atere na kuma losioti. Ndo ina kiori yanko enda wukuori ya. Aterina. Alo Meru.
2: Ero.
0: Muga.
2: Eori ya diana Meru kanywa.
0: Mere kanywa kuma ko.
2: Kuma kibonga.
0: Ah, kibonga iko ega mere kanywa.
2: Kubueta ukarika.
0: Kubueta ukadiora. Deuria tere mere kanywa. Gecho iri kiuga ga tere. Kuwapa matumaini. Nwega kwa mtu akiuga ndena matumaini we. Urewa mtu akiaria na uke bunga akauga ndena matumaini. Kanaba hasta agetumeiri akauga egwa ni buena matumaini yetu anirea Jesu. Pasta egwa akiuga hata na kidharaka.
2: Egwa ni buena uetegio.
0: Oye naoma
2: kabisa.
0: Pasta edagero akiuga egua ni buena uetegio. Lera uga gamu buwe buena matumaini. Omeño tia wata kanywa. Egua ni buena matumaini. Dietu anire Yesu.
2: Egua ni buena kwe guatia.
0: Magana maire nu yema ukora.
2: Magana
0: maire ma ukora ogu.